0: Colombia para el mundo.
1: Ay, compadre Wande. Ay, compadre Lalo.
2: Hot Latino Chart. Hot Latino Chart.
3: Ja, to je zdaj tisti čas, ko uživamo v Hot Latino ritmih. Reggaeton tako ali pa drugače, tudi v naslovih reggaeton hitov. J Balvin je tole v nadaljevanju na lestvici. Ta je Damjan, ti delam družbo. Upam, da ti paše, da mal zamigaš.
4: Estamos rompiendo, no estamos rompiendo, muchacho. Y si el pueblo pide, chipeá, pues me. Y si el pueblo pide, let go, let go.